alinify. Melazo kwenye kitanda, true. Chao si mina taka uhai. Marafiki lofutana, bega leo hii si woni.